0: právě nám dohrál Zapomněl jsem a písnička V noci se dívám na seriály, remix od Nevertače. A teď se přesuneme do Polska. Tam bych vám ráda ukázala, nebo už jsem jednou dokonce pouštěla, ne teda dnes, ale někdy jindy, song od Taka Hemingwaye. Já jsem tentokrát vybrala Szlugi i Kalafiory, což pochází z jeho prvního EPčka, a to se jmenuje Trójkąt Warszawski. Je to moje velmi oblíbená deska, jeden z takových velkých polských objevů pro mě. No a zpívá se tam, že to město páchne jak Szlugi i Kalafiory, takže to znamená, že Varšava voní po cigaretách a květácích. Takže pojďme si to pustit.
1: Věčorná Varšava. Takou vlastně lubíme ji oglądać. Čukáme ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
2: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
3: To miasto pachnie jak Szlugi i Kalafiory.
2: W urzędach były koniaki.